0: tłumacza, prystna, nasza.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.